0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we czwartek, 24 września na antenie LRT Klasyka. Minister obrony Litwy Robert Skounas przyznaje, że na imprezę dla pracowników resortu mogło zostać przeznaczonych zbyt dużo pieniędzy. Czy strach przed skokiem z 10-metrowej wieży można wytrenować, a ciało nauczyć reagowania niemal automatycznie?

postępowania dotyczącego możliwego naruszenia obowiązków służbowych. Dochodzenie zainicjował minister rolnictwa. Sprawa ma związek z działaniami organów ścigania w Narodowej Agencji Płatniczej. We wrześniu przeprowadzono przeszukania w siedzibie instytucji, a kilku jej pracownikom postawiono zarzuty korupcyjne. Wśród podejrzanych znalazł się również zastępca dyrektora agencji. Minister rolnictwa Kęstutis Mazika poinformował, że tymczasowy szef Narodowej Agencji Płatniczej zostanie wyznaczony w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej funkcję tę obejmie osoba pracująca obecnie w Ministerstwie Rolnictwa. Minister obrony Litwy Robertas Kaunas przyznaje, że na imprezę dla pracowników rezortu mogło zostać przeznaczonych zbyt dużo pieniędzy. Zapowiedział, że ponownie przeanalizuje kosztorys wydarzenia. Jak napisał w mediach społecznościowych, podczas organizacji spotkania integracyjnego nie wszystkie wydatki mogły zostać właściwie oszacowane i ocenione. Impreza zorganizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej kosztowała prawie 45 tysięcy euro. Wydatki wzbudziły pytania dotyczące zasadności przeznaczenia takiej kwoty na wydarzenie dla pracowników rezortu. Przewodnicząca frakcji socjaldemokratów w Sejmie Orinta Leipute oceniła, że kwota wydana na imprezę wydaje się zbyt wysoka. Jednocześnie zaznaczyła, że działania motywacyjne i integracyjne skierowane do pracowników administracji publicznej są potrzebne. Witanie Skorizna został wskazany jako kandydat na nowego prezesa Państwowej Grupy Energetycznej Ignitis Grupie. Rada Nadzorcza spółki zatwierdziła jego kandydaturę na stanowisko przewodniczącego zarządu i szefa całej grupy. Ostatecznie powołanie Korizny będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych opinii odpowiednich organów ścigania. Korizna, były szef dostawcy energii Enefit, od marca tego roku zasiada w zarządzie Ignitis Grupie i odpowiada za działalność komercyjną spółki. O stanowisko prezesa ubiegało się ponad 200 kandydatów. Od osób uczestniczących w rekrutacji wymagano od 7 do 10 lat doświadczenia na najwyższych stanowiskach kierowniczych, w tym co najmniej 3 lat pracy na takim szczeblu w dużej organizacji międzynarodowej. Sąd okręgowy w Wilnie ma rozpocząć rozpatrywanie sprawy księdza Tadasa Świadawiciusa, oskarżonego o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Duchowny nie zaprzecza stawianym mu zarzutom i deklaruje, że zamierza zrekompensować pokrzywdzonym wyrządzone szkody. Świadawicius jest oskarżony o przestępstwa wobec 11 osób niepełnoletnich. Według organów ścigania w sprawie odnotowano 34 czyny, od zmuszania dzieci do spożywania alkoholu i wykorzystywania ich do tworzenia materiałów pornograficznych po przemoc seksualną. Śledczy ustalili, że przestępstwa mogły być popełniane poprzez okres dłuższy niż 20 lat. Metropolita wileński arcybiskup Ginteras Gruszas informował wcześniej, że duchowny nie zaprzecza oskarżeniom, chce zrezygnować z kapłaństwa i deklaruje zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Obecnie wobec Świadawiciusa zastosowano pisemne zobowiązanie do nieopuszczania miejsca pobytu. Sprawa ponownie wywołała na Litwie dyskusję o odpowiedzialności Kościoła za zapobieganie przestępstwom seksualnym wobec dzieci. Pojawiły się również pytania o możliwość przeprowadzenia niezależnego dochodzenia, które miałoby ustalić, czy w strukturach Kościoła mogło dochodzić do innych, dotąd nieujawnionych przypadków wykorzystywania małoletnich. Przenosimy się za granicę. Prezydent Polski Karol Nawrocki podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ostro skrytykował politykę Rosji wobec Ukrainy i państw europejskich. Według polskiego prezydenta Moskwa kieruje się imperialną i neokolonialną wizją świata, kwestionując prawo innych narodów do samodzielnego decydowania o swojej przyszłości. Nawrocki stwierdził, że Rosja wykazuje, jak to określił, tę samą imperialną pychę, która w przeszłości prowadziła do ogromnych cierpień i tragedii dwóch

wojen światowych. Nawrocki podkreślił, że Polska nie dąży do konfrontacji z Rosją, lecz wzmacnia armię, modernizuje uzbrojenie i rozwija współpracę z sojusznikami, aby odstraszać potencjalną agresję. Jako głównego gwaranta bezpieczeństwa Europy wskazał NATO. Prezydent mówił również o zagrożeniach hybrydowych, w tym cyberatakach, sabotażu i instrumentalnym wykorzystywaniu migracji. W jego ocenie odpowiedź społeczności międzynarodowej na takie działania powinna być solidarna i oparta na prawie międzynarodowym. Polski prezydent wezwał również do reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego zdaniem ONZ powinna być zdolna nie tylko do prowadzenia dyskusji, lecz także do skutecznego reagowania na łamanie prawa i egzekwowania przyjętych zasad. Nawrocki zwrócił uwagę, że organizacja musi dostosować się także do nowych wyzwań, w tym szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji, który, jak zaznaczył, wyprzedza obecne regulacje. Premier Australii Anthony Albanese poinformował, że jeszcze w czerwcu system należący do amerykańskiej firmy OpenAI uzyskał dostęp do australijskiego rządowego serwisu poświęconego ochronie zdrowia oraz do plików różnych instytucji medycznych. Szef australijskiego rządu określił incydent jako niedopuszczalne naruszenie. Według dotychczasowych ustaleń nie doszło jednak do uzyskania dostępu do danych osobowych mieszkańców. OpenAI potwierdziło, że jeden z modeli sztucznej inteligencji mógł próbować uzyskać dostęp do kilku stron internetowych, poszukując odpowiedzi oraz danych statystycznych dotyczących Australii. Informacje o incydencie pojawiły się w czasie specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconego zagrożeniom związanym ze sztuczną inteligencją. Przedstawiciele firm technologicznych apelowali tam do rządów o międzynarodową współpracę przy tworzeniu zasad dotyczących coraz bardziej zaawansowanych systemów AI. Szef OpenAI Sam Altman podkreślił podczas posiedzenia, że świat znajduje się obecnie, jak to określił, na rozdrożu dotyczącym przyszłości sztucznej inteligencji. Jego zdaniem jednym ze scenariuszy jest koncentracja kontroli nad technologią w rękach niewielkiej grupy i podejmowanie decyzji bez odpowiedniej przejrzystości. Alternatywą ma być rozwój sztucznej inteligencji służącej ludziom, wspierającej postęp naukowy i pozwalającej większej części społeczeństwa uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości. Pakistan poinformował o przeprowadzeniu ataków na 10 celów w Afganistanie. Islamabad oskarża sąsiedni kraj o umożliwienie działalności grupom terrorystycznym i zapewnienie im schronienia na swoim terytorium. Agencja AFP podaje natomiast, że minionej nocy eksplozje były słyszane w Kandaharze na południu Afganistanu, gdzie przebywa najwyższy przywódca talibów. Władze Afganistanu odrzucają zarzuty Pakistanu i odpowiadają, że to Islamabad udziela schronienia ugrupowaniom wrogim wobec Afganistanu. Oskarżają również Pakistan o naruszenie suwerenności kraju. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w atakach przeprowadzonych w tym tygodniu we wschodnim Afganistanie zginęło co najmniej 3 cywilów. Pakistan twierdzi z kolei, że podczas operacji zlikwidował 28 bojowników. Przywódca Chin Xi Jinping wraz z małżonką rozpoczął 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku w bazie Andrews pod Waszyngtonem chińską parę prezydencką powitali prezydent Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump. Według chińskich mediów państwowych Xi Jinping oświadczył, że Waszyngton i Pekin powinny być partnerami, a nie rywalami. Tymczasem między dwiema największymi gospodarkami świata nadal istnieje wiele punktów spornych, od handlu po kwestie geopolityczne. Jednym z najważniejszych tematów rozmów może być Tajwan. Xi Jinping prawdopodobnie będzie zabiegał o ograniczenie amerykańskich dostaw broni dla wyspy. Z kolei Donald Trump może wywierać presję na Pekin w związku z jego relacjami z Iranem. Dyrektor Centrum Studiów Geopolitycznych i Bezpieczeństwa Lina Skojala zwraca uwagę, że obie strony dysponują w tych rozmowach

istotnymi instrumentami nacisku gospodarczego. Jeszcze przed spotkaniem przywódców Waszyngton i Pekin poinformowały o porozumieniu w sprawie przedłużenia rozejmu handlowego o kolejne 2 miesiące. Dotychczasowe ustalenia miały obowiązywać do 10 listopada. W ramach zawartego przed rokiem porozumienia obie strony zgodziły się na obniżenie części wzajemnych ceł, a Stany Zjednoczone przedłużyły również niektóre wyjątki od obowiązujących taryf. Na lotnisku Berlin-Brandenburg wczoraj wieczorem na niemal godzinę całkowicie wstrzymano ruch lotniczy po zauważeniu drona. Informacje potwierdziły władze portu oraz niemiecka policja federalna. Po około godzinie ograniczenia zostały zniesione i lotnisko wznowiło pracę. Drona zauważono około godziny 20. Najpierw niemiecka kontrola ruchu lotniczego zdecydowała o zamknięciu północnego pasa startowego, a następnie także południowego. W rezultacie wszystkie starty i lądowania zostały czasowo wstrzymane. Berlin-Brandenburg jest jednocześnie niemieckim lotniskiem, na którym w pierwszej połowie tego roku odnotowano najwięcej przypadków pojawienia się dronów. Zarejestrowano tam 28 takich incydentów. O jeden więcej niż na lotnisku we Frankfurcie nad Menem, które jest największym portem lotniczym w Niemczech. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku oświadczył, że dalszej wojny chce, jak to ujął, tylko jeden człowiek. Ostrzegł jednocześnie, że jeśli rosyjskie ataki będą kontynuowane, Ukraina będzie nadchodząca zima stała się dotkliwa również dla Zełenski podkreślił, że już teraz potrzebne są działania prowadzące do deeskalacji, a także połączenie wysiłków dyplomatycznych z dalszą presją na Moskwę. Ukraiński prezydent zwrócił uwagę na skalę rosyjskich ataków powietrznych. Według przedstawionych przez niego danych, w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie 63 tysiące dronów uderzeniowych różnych typów, w tym ponad 7 tysięcy dronów Shahed. Tymczasem minionej nocy Kijów został zaatakowany pociskami balistycznymi. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 8 zostało rannych. Odłamki rakiet uszkodziły m.in. kompleks szpitala położniczego, centrum diagnostyki klinicznej oraz wielopiętrowe budynki mieszkalne. Zełenski odniósł się również do sytuacji na froncie. Według niego w tym roku Rosji udało się zająć nieco ponad 1000 km2 ukraińskiego terytorium, przy czym, jak twierdzi, znaczną część tych terenów Ukraina odzyskała. Ukraiński prezydent powiedział także, że w ciągu 8 miesięcy około 250 tysięcy rosyjskich żołnierzy zostało zabitych lub rannych. Dodał, że Moskwa miała zaangażować w działania wojenne przeciwko Ukrainie obywateli 47 państw. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak rakietowy i dronowy na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o zestrzeleniu lub przechwyceniu ponad 200 celów, w tym kilku pocisków balistycznych Iskander. Rosyjskie rakiety i drony trafiły jednak w co najmniej 13 miejsc na terenie kraju. W rejonie Charkowa w wyniku ataku na jedno z gospodarstw zginęło co najmniej 7 osób. W Kijowie śmierć poniosły co najmniej 2 osoby, a 8 zostało rannych. Rosja przeprowadziła także szeroko zakrojony, kombinowany atak na infrastrukturę cywilną w obwodzie odeskim, gdzie ranne zostały 2 osoby. Skutki nocnego ataku odnotowano również poza Ukrainą. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało o naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju przez drona, który następnie rozbił się w pobliżu jednej z miejscowości w okręgu Suczawa, niedaleko granicy z Ukrainą. W związku z incydentem Rumunia poderwała swoje myśliwce. Skok trwa zaledwie kilka sekund, ale jego opanowanie może wymagać nawet kilku lat pracy. Za efektownymi obrotami i niemal bezgłośnym wejściem do wody kryją się setki powtórzeń, przygotowanie na sali gimnastycznej, przeciążenia oraz ciągła walka z własnym strachem. Naszym gościem jest Sebastian Konecki, były zawodnik, a obecnie trener skoków do wody. Opowiada o pierwszym wejściu na wieżę, najtrudniejszych momentach przed wykonaniem nowego elementu

0: oraz roli trenera, który musi widzieć, kiedy motywować, a kiedy powiedzieć zawodnikowi jeszcze nie. Rozmawiamy również o bezpieczeństwie, bolesnych blendach, treningach dzieci i dorosłych oraz o tym, czego potrzebują skoki do wody, aby mogły rozwijać się na Litwie. Czy pamięta Pan taki skok, po którym pomyślał, że chce właśnie dla takich chwil trenować?
1: No właśnie takiego pierwszego skoku swojego nie pamiętam, ale nie wiem, to wszystko tak zaczęło się stopniowo. Tak stopniowo wjechałem, skoki progresowały jeden za drugim i po prostu w to wciągnąłem się i dalej to jest tylko historia.
0: Właśnie jak zaczęła się ta przygoda ze skokami do wody? Czy od początku wiedział Pan, że chce związać właśnie z tą dyscypliną? Może w jakim wieku to się zaczęło?
1: Chyba zacząłem gdzieś, miałem 11 lat, kiedy pierwszy raz zacząłem skoki do wody. Przedtem chodziłem na gimnastykę sportową i na pływanie. No i jakby te dwie dyscypliny złączyły się w jedno i tak wyszło.
0: A czy pamięta Pan swoje pierwsze wejście na wysoką wieżę? Co wtedy było silniejsze? Ciekawość, ambicja czy też strach?
1: Ten strach chyba i ciekawość, czy mogę sam przejść przez siebie. Nie wiem, to była jakby miłość i wszystko. I nie wiem dlaczego.
0: Czy po latach treningów lęk przed wysokością całkowicie znika, czy zawodnik po prostu uczy się nad nim panować?
1: Bardziej chyba uczy się nad nim panować i lęk zawsze jest i będzie i trzeba nad nim po prostu do niego przyzwyczaić.
0: A z jakich wysokości właśnie odbywają się skoki do wody?
1: To czyli mamy 1 metr i 3 metry trampolina i wtedy jest wieża. To wieża od 5, 7 z połową i 10 metrów. To na Igrzyskach Olimpijskich to skacze się z 10 metrów. To skoki indywidualne i także synchroniczne, a i z 3-metrowej trampoliny też indywidualne i synchroniczne. No.
0: A co się właśnie dzieje w głowie skoczka w ostatnich sekundach przed odbiciem od trampoliny czy też platformy? Jak wygląda w ogóle ten stan emocjonalny?
1: Tak naprawdę to skoki do wody jest dyscypliną powtarzania i tych skoków i po prostu te skoki są tak dużo razy powtarzane, że to jakby jest potem na automatyce wszystko się robi. To kiedy przed skokiem już stajesz, jest gwizdek, czyli do startu i mózg nie pracuje i jesteś jak robot. No i samo ciało robi to co wie.
0: A jak właśnie wygląda nauka pierwszego skoku? Od jakiej wysokości zaczyna początkujący zawodnik i kiedy jest gotowy, aby wejść wyżej?
1: To nauka zaczyna się wszystko stopniowo i jak tam później będzie, to już od samego trenera zależy. Bo są różne techniki, różne charakterystyki trenerów, tak można powiedzieć. Ale dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo. No, to jest na pierwszym miejscu.
2: To najpierw zaczyna się od 1 metra po prostu?
1: Nawet nie od 1 metra, a od samego poziomu basenu. No.
0: Co też właśnie decyduje o bezpiecznym skoku? Czy prawidłowe odbicie, ułożenie ciała, czy coś jeszcze, może orientacja?
1: Czyli samo poczucie ciała bardzo gra wielką rolę w tym. Później te rzeczy, co Pani wymieniła też. Przygotowanie fizyczne musi być, bo żeby nie byłoby kontuzji różnych.
0: A to przygotowanie fizyczne, ono odbywa się właśnie już w basenie, czy też może na sali sportowej, czy na sali gimnastycznej?
1: Tak, to czyli trening odbywa się w taki sposób, że z początku jest sala gimnastyczna i później idziemy na basen. Tam nawet można powiedzieć, że na sali gimnastycznej jest więcej roboty, czym na basenie z początku. No i to się tak różni tam, jeżeli już są zawody, wtedy mniej na sali, więcej na basenie.
0: Jak właśnie wygląda ten trening na sali gimnastycznej? Może jakie właśnie ćwiczenia się wykonują?
1: Tak, to jest czyli ćwiczenia na siłę. Różne akrobatyczne ćwiczenia, nawet balet jest stosowany, ćwiczenia imitacyjne skoków.
0: A też skok trwa zaledwie kilka sekund i ile właśnie godzin treningu potrzeba, aby opanować jeden element?
1: To też zależy od elementu samego, ale jeżeli prosty skok, to może być kilka treningów, a te skoki, które już wykonuje się na Igrzyskach Olimpijskich, te można powiedzieć trudne, to nawet i 3-4 lat może. Tak.
0: Jakich właśnie cech fizycznych wymaga ta dyscyplina? Czy ważniejsze są siła, gibkość, koordynacja, czy szybkość reakcji, czy może w ogóle coś innego?
1: Koordynacja byłaby na pierwszym miejscu. Później też siła, gibkość, orientacja w powietrzu jest bardzo też ważna. Same poczucie wody też jest ważne. To trudno wyjaśnić, ale takie coś jest. Bo ta linia do wody musi być taka dobra i musi

0: trzy grupy dzieci, czyli tam dzieci od 8 do 10 lat, to początkowa grupa, wtedy jest taka średnia i wtedy już jest grupa tych najbardziej perspektywnych, tak można powiedzieć, sportowców.
1: A czy właśnie te skoki do wody, jeżeli ktoś chce robić to zawodowo, to od jakiego wieku musi rozpocząć te treningi?
0: Od 6-7 lat najlepiej.
1: A jak pracuje pan z osobą, która ma odpowiednie możliwości fizyczne, ale blokuje ją lęk przed wysokością? Gdzie kończy się motywowanie, a zaczyna się wywieranie zbyt dużej presji?
0: To z taką osobą jest trudno pracować, możliwe i to też zależy od trenera. Wszystko zależy od trenera. To czyli jeżeli człowiek nie może czegoś, to nie będziesz go zmuszać. Tyle. I ta motywacja jest. No i wtedy jakoś trener musi zmusić, ale nie to, że zmusić, a jakoś znaleźć te podejście do człowieka, żeby i nie byłoby lęku i człowiek sam w siebie uwierzył.
1: A jaką właśnie pozycję mają obecnie skoki do wody na Litwie? Co najbardziej hamuje rozwój tej dyscypliny? Czy może niewielka liczba obiektów, brak trenerów, finansowania, czy małe zainteresowanie społeczne? Jak w ogóle wygląda ten system skoków do wody na Litwie?
0: To takiego systemu dobrego nie mamy. Jest brak finansowania, brak dzieci i brak grup samych. Szkoda z jednej strony, bo jest i infrastruktura dobra, i sytuacja nie jest najlepsza.
1: A jak pana zdaniem można byłoby zwiększyć tą popularność tego sportu?
0: Nie wiem, ja jestem realistą bardziej, no że nie jest tak możliwe na Litwie. Z tym finansowaniem jest zawsze problem i takiej perspektywy nie ma, czyli no, trzeba czekać na jakiś talent, póki znajdzie się, no i wtedy z tym talentem iść dalej. No i wtedy, jeżeli uda się, wtedy uda się.
1: A sam pan, kiedy rozpoczął trenowanie skoków do wody, to jak się pan dowiedział o tym sporcie?
0: No, czyli ja pływałem, no i patrzyłem, że tam skaczą dzieci, no i jakoś tak wyszło. Zauważyłem, no i ciekawe mnie to było.
1: Jaki właśnie stereotyp dotyczący skoków do wody słyszy pan najczęściej i co może chciałby pan powiedzieć osobom, które widzą w tym jedynie efektowne wskakiwanie do basenu?
0: To jest dla mnie czymś więcej niż tylko tam te salta, tam nie wiem, ten skok jak wygląda ładnie, tam, czy tam jak wygląda jak trudno, czy tam. Dla mnie to jest bardziej czyli walka z sobą i czyli skoki do wody formują nie tylko sportowca, ale także i samą osobowość mocną i odporną na jakieś życiowe te sytuacje. No. Ten sam jakby odporność psychiczną też, która jest bardzo ważna.
2: O sporcie skoków wodnych na Litwie rozmawialiśmy z Sebastianem Koneckim. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Gerard, Maria oraz Seweryn przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!